To jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.

Dzień dobry wieczór, przywitałem się z wami wspaniałym klasykiem, wspaniałym i w naprawdę świetnym wykonaniu. Grypsujący Kazik razem z zespołem Kult. No to tak było na dzień dobry w zeszłym tygodniu, a wiecie co, zacznę od początku. Polskie granie w Radia Szumu 99,8 MHz. To nasza częstotliwość, a www.szmu.org.uk to jest nasza stronka internetowa. I tu nas możecie słuchać. W każdy czwartek o godzinie 19. Wtedy jest premiera, albo w sobotę rano o godzinie 8. To jest pierwsza powtórka i w niedzielę wieczorem o godzinie 21:00 to jest druga powtórka. No tak. No co dzisiaj? Tydzień temu graliśmy zachrypnięte damskie głosy, a teraz będą męskie głosy. No i Kazik ma was do tego przygotować. A zacząłem Domem Wschodzącego Słońca. Po prostu na podstawie tego przeboju grupy Animals powstał cover i to cover grypsujący, a wykonał go oczywiście Kazik. Razem z Kultem. No i dobra, pozostajemy przy tym samym wokaliście, bo on bardzo fajnie chrypi, więc gramy dalej. Araya, chyba tak się to czyta, i Kult.

jedyna, jeżeli chodzi o Kult, to była jedyna ich oryginalna kompozycja dzisiejszego wieczoru albo poranka. Zależy, kiedy mnie słuchacie. Dobra, kolejny kawałek to kolejny cover i cover naprawdę wielkiego przeboju. Właściwie zespołu jednego przeboju, bo ten zespół, mimo że nagrał płytę, to wszyscy go znają właśnie tylko i wyłącznie z tego kawałka. W oryginale Omega, węgierska grupa, dziewczyna o perłowych włosach, a tą piosenkę przypomni wam dzisiaj chrypiący Kazik.

No wiecie co? Jak usłyszałem ten kawałek teraz, przed chwileczką, jak go zapuściłem, to aż się przestraszyłem, czy to rzeczywiście Kazik. Szybko pogrzebałem w archiwum, bo na początku mi pasowało, dopiero później zaczął mi brzmieć jak Kazik, a no, ciekawie śpiewał po węgiersku. No i właśnie to motto moje, polskie zespoły, polscy artyści, znaczy polskie piosenki, polskie zespoły, nie zawsze po polsku. W tym wypadku jest nie po polsku, bo po węgiersku. Mam dla was jeszcze jeden cover Kazika, ale zanim to wam powiem jeszcze parę takich ciekawych informacji, bo jeżeli chodzi o Kazika, to jest jedyny stały członek zespołu Kult. A oprócz tego prowadził, równolegle z Kultem prowadzi swoją karierę solową, a także brał udział w takich projektach jak KNZ, El Dupa, Bulldog czy Jugoton. Jugoton. Coś mi mówi ta nazwa. Ale dobra, sobie sprawdzę i za tydzień wam powiem. No, a mam dla was jeszcze jeden cover. Też w wykonaniu Kazika i też fajnie chrypiący. Zresztą piosenki, którą bardzo lubię w oryginale, bo tą piosenkę śpiewa Iggy Pop i to jest Pasażer. No to już wiecie, dlaczego ją lubię, bo piosenka jest rewelacyjna, moim zdaniem. No i Iggy Pop zrobił tą piosenkę taką bardzo, bardzo poważną. Natomiast Kazik zrobił świetny cover, ale taki pastisz tej piosenki. Zresztą posłuchajcie, bo brzmi świetnie, no i słowa też są bardzo fajne.

Wiecie co, zaliczyłem wpadkę. Kolejny raz zaliczyłem wpadkę dokładnie z tym samym nagraniem. Swojego czasu grałem właśnie takie prześmiewcze piosenki i tam był właśnie Pasażer, ale w wykonaniu Pawła Kukisa. Ja sobie pomyliłem to i wrzuciłem w cały program takich właśnie pastiżów, wrzuciłem tą piosenkę. Dzisiaj znowu zapowiedziałem pastisz, a wrzuciłem oryginalną. Kazik wykonał ją rewelacyjnie, zresztą mi się ta piosenka bardzo podoba. No i trudno się mówi, przepraszam, biję się po prostu po głowie za to i nie tylko po głowie. Za to, że no wprowadziłem was w mały błąd, bo piosenka była jak oryginał, była po angielsku w dodatku, no i właśnie, motto się zgadza. No, dobra, co teraz?

Tak, Polskie Granie w Radio Szumu, wysłaliście sobie dżingla. To, co było przed chwilą, Kazik, to było przygotowanie dla was do tego, co was teraz czeka. Tak chrypiącego głosu nie było. Ale wiecie co, zanim usłyszycie piosenkę, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyszli na naszą wystawę Lego w niedzielę. Było super, naprawdę fajnie. Na Polskim Graniu, na profilu na Facebooku macie zdjęcia. Tym razem porobiłem zdjęcia już pod koniec imprezki, dlatego, że chodzi o to, że ludzie mi nie przeszkadzali i zrobiłem trochę zbliżeń. Także znowu będziecie mogli sobie obejrzeć. Był kolejny Szymon jako wystawca, także obu Szymkom gratuluję, bo naprawdę zaprezentowali się świetnie. Zresztą zobaczycie, jakie rzeczy można robić, bo tam nie tylko było Kobi, znaczy nie tylko było Lego, ale także było Kobi, były Mold King, były jakieś inne klocki, no i oczywiście była Botwinka. Słuchajcie, naprawdę wspaniała zupka. Były paszteciki. Jak ktoś chce sobie spróbować domowych specjałów, to ma jeszcze szansę za tydzień. Za tydzień mamy ostatni dzień naszej wystawy w niedzielę, właśnie też po mszy. Zapraszam. Przyjdźcie, obejrzyjcie, spróbujcie specjałów, które przygotowują dziewczyny. No i oczywiście zobaczcie, co robią to nasze dzieciaki, jak wspaniale się bawią klockami Lego. No dobra, zapraszam, ja tam na pewno będę, także będziecie mogli ze mną też porozmawiać, jeżeli będziecie oczywiście chcieli, a my teraz posłuchajmy pierwszej piosenki. Bardzo zachrypniętego głosu.

No i możecie sobie porównać, czy bardziej zachrypnięty głos ma Louis Armstrong, czy właśnie Marek Dejak. To właśnie ten gościu, co przed chwilą śpiewał. No, znalazłem naprawdę zachrypnięty polski głos i bardzo się z tego cieszę. I wiecie co? Do wczoraj nie wiedziałem nic o Marku Dejaku. Kompletnie nic. Nawet nie wiedziałem, że taka osoba istnieje, że taka osoba śpiewa i to tak wspaniale śpiewa. Po prostu szukałem zakrypniętych głosów i znalazłem. I wiecie, jestem zachwycony nim, bo przesłuchałem no, chyba 10-15 kawałków, żeby wybrać te 4, które mam dla was dzisiaj. No i całkiem fajnie śpiewa. Muszę sobie znaleźć jakieś albumy jego i dołączyć do mojej dyskografii. Gramy dalej na Wzgórzu Rozpaczy. To jest kolejna piosenka i znowu Marek Dejak. Niech zachrypi.

Miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. To była właśnie kolejna piosenka Marka Dyjaka. Tak w ogóle to ja o nim prawie nic nie powiedziałem. W ogóle to jest tak, polski kompozytor, piosenkarz, muzyk. Gra muzykę jazzową, śpiewa poezję śpiewaną, no i okazjonalnie jest aktorem. Debiutował na scenie w latach 90., biorąc udział w festiwalach i przeglądach wokalnych. A ogólnie nagrał 14 płyt, z czego pierwsza Sznyty była wydana w 1997 roku, a ostatnia Mężczyźni w 2025 roku. No i czekam na kolejną płytę, bo powiem wam, że no, śpiewa całkiem fajnie. Mam dla was jeszcze jedną piosenkę Marka Dyjaka, ale teraz w duecie z Kasią Moś. Piosenka nosi tytuł Nie mów mi.

Książkę łzy ulic z gębą poszarpaną. Zostawiłem wszystko w bramie obdrapanej, w szkle rozbitych marzeń, wstydu oraz winy. Mające wspomnienia wiszą czarne liny. Z sercem poszarpanym gdzieś ulicka łzy. Każdemu wiadomo to, na co zasłużył.

0: No i to był Marek Dyjak z Kasią Moś. A teraz...
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: Tak jak słyszeliście, polskie granie w Radio Szmu. No i na koniec mam dla was klasykę, klasykę zachrypniętego głosu. W ogóle to piosenka napisana i tam właśnie nie pamiętam przez kogo napisane słowa zostały, ale w każdym razie skomponowana przez Zbyszka Hołdysa, a że nie potrafił sobie z wokalem poradzić, co zaśpiewał inny wokalista Perfektu. Już wiecie, o kogo chodzi. Chodzi o Grzesia Markowskiego. No i oczywiście jego chrypka. Posłuchajcie.

0: A kysz, a kysz, biała mysz. No tak, tak, to był perfekt. To był perfekt drugi raz. W związku z tym, że było bardzo mało czasu, to wolałem się nie odzywać pomiędzy piosenkami. No ale powiem wam, że znalazłem ciekawostkę i oczywiście na Wikipedii możecie to sprawdzić. Nie wiedziałem, że perfekt miała aż tyle od mamów. Był perfekt i Adrenalina, perfekt Human, perfekt Gold, perfekt i Łukasz Drapała. No... No, no było tego trochę. I co jest najśmieszniejsze? Właściwie, no tak, właściwie najśmieszniejsze, bo to wszystko działo się w tym naszym... czekajcie, raz, dwa. W trzeciej dziesięciolatce XXI wieku. Tak, tak. Czyli w latach dwudziestych. Fajnie to brzmi, nie? Lata dwudzieste. No, a za niedługo będą lata trzydzieste i był kiedyś taki fajny film lata dwudzieste, lata trzydzieste. No tak to było. Dobra, a powoli musimy kończyć. Zakończę jeszcze jedną piosenką Perfektu. To będzie Pepe wróci, tam rzeczywiście będzie chrypienia. I znowu sytuacja się powtórzyła. Hołdys chciał to zaśpiewać, ale nie dał rady ze względu na ograniczenia wokalne. Dlatego zaśpiewał to Markowski. Ja z wami się już żegnam, dziękuję za uwagę, dziękuję, żeście byli ze mną przez ostatnią godzinkę i w ogóle dziękuję, że słuchacie mnie już ponad 3 lata. Zapraszam was bardzo serdecznie na wystawę, na naszą wystawę, która jest na torach w halu Kościoła Najświętszego Serca. Tam po mszy, tak gdzieś około godziny 11 albo po 11 otwieramy to i... Jest po prostu wystawa, teraz będzie na sam koniec po prostu, bo to już trzeci tydzień tej wystawy, będzie coś w rodzaju małego festynu. Zapraszam serdecznie, wejdźcie na Polskie Granie, tam macie kolejne fotki właśnie z tej imprezy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.